oczy powiadają. Być wszystkie słowa tuż mówię. Wszystko jest tu cudzie. Aż dusza stała.